0: 285, vous répondez 997, le 997 vers les Saint-Jacques, dans le salle de cathédrale et de Saint-Cécile, pour une arme générale d'opération de tout bâtiment, c'est un TPG pour le Time Group, d'intervention numéro 3, chez le 121, catégorie 4, commandement 3.
1: 225,
0: c'est 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225